kono kokundi konare mama konye konare wote konare dinyi jangoro bani janyininde wokleye masaya kobani yasade wokleye masaya kelamana mami matriya bokle ki kotriya kone sangaranga.